bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Witam Was gorąco, Joanna Strudzyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień we Wrocławiu. Dowiecie się z niego, co powstanie w dawnej bibliotece uniwersyteckiej przy ulicy Szajnochy. Będzie też o tańczeniu w różnych miejscach Wrocławia, czy o nowych trasach rowerowych na Dolnym Śląsku. Powiemy również o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
2: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
1: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
3: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
1: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
3: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu, taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników w kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów, takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
1: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
3: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
1: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
3: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
1: Do tematów rowerowych będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień we Wrocławiu, ale teraz czas na informacje o tym, co ważnego działo się we Wrocławiu w ciągu ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Na bezpłatną pomoc neonatologów, neurologów, kardiologów, chirurgów dziecięcych i psychologów mogą liczyć wrocławskie rodziny. Miasto ruszyło z kolejną edycją programu, który pomaga im zmierzyć się z trudnymi diagnozami w ciąży lub tuż po narodzinach. Program realizują szpitale przy ulicy Borowskiej, Warszawskiej i placówka przy Zwycięskiej. A w trzech gabinetach bezpłatnie wykastrujecie i zaczipujecie swoje psy lub koty. Do miejskiego programu zgłosiły się placówki przy ulicach Pałuckiej, Zachodniej i Rybnickiej. Akcja potrwa do 10 grudnia lub wyczerpania środków na ten cel.
0: Wtorek.
4: Po majówce ruszy remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej we Wrocławiu, ale pierwsze zmiany czekają kierowców już w sobotę. Fragmenty ulic Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej staną się jednokierunkowe, by ograniczyć przejazdy ciężarówek przez Brochów. Sprawdźmy, co wrocławianie jedli i pili kiedyś. Czy myli ręce przed jedzeniem i czy używali widelców? Na te wszystkie pytania odpowiada pieśń o roladzie, czyli Wrocław od kuchni, którą można oglądać teraz w Arsenale. Zachęca kuratorka wystawy Agata Maciończyk.
5: Można zobaczyć wizerunki aromatycznych, pachnących produktów spożywczych, a przy stacji sensorycznej można poznać ich zapachy.
4: Na wystawie zobaczycie też dawną przestrzeń do przygotowywania jedzenia czy karczmy.
0: Środa.
4: Po 8 godzinach obrad wrocławscy radni udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przeciwni byli tylko radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Naprawmy Przyszłość. Nieoficjalnie mówi się, że radni Koalicji Obywatelskiej poparli Jacka Sutryka w zamian za wymianę wiceprezydentów. Teraz o nowościach na wrocławskich Sołtysowicach. W filii Miejskiej Biblioteki zostało otwarte Centrum Aktywności Lokalnej. To już 27 miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i integrować.
0: Czwartek.
4: Wrocław ma teraz jeden całodobowy numer interwencyjny, pod który można zgłaszać niebezpieczne czy niepokojące sytuacje dotyczące dzikich zwierząt. Trafią one do zatrudnionego przez miasto fachowca, tłumaczy Małgorzata Dziemianowicz z wrocławskiego magistratu.
6: Ten specjalista przyjeżdża na miejsce w przypadku, gdy faktycznie doszło do czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, w oparciu o swoją wiedzę, zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy.
4: Ranne czy chore zwierzęta przekazywane są do ośrodka rehabilitacji w Tomaszowie Bolesławieckim.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu, a teraz już czas na obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
2: Festiwal, jak zawsze, na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów, co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będzie. Będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angelo Badalamenti przygotował dla Davida Lyncha przy okazji serialu Twin Peaks. W tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
1: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
2: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na właśnie na Berlinale, w Wenecji, w Cannes. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Będzie można obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek, Leśnica, właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie.
1: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
2: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, i tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje już w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przejedzie, ale przejedzie jej kino. To jest wybitne, wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności.
1: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
2: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanyńskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce. No i cały program ogłaszamy 7 lipca. W samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
1: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Uniwersytet Wrocławski pozbywa się tak zwanego Hogwartu, czyli gmachu dawnej biblioteki przy ulicy Szajnochy. Budynek nie będzie jednak sprzedany, a wymieniony na inny. List intencyjny w tej sprawie rektor uczelni podpisał z dyrektorem Ossolineum. U nas teraz posłuchacie o szczegółach tej planowanej transakcji.
0: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
7: Teraz rozpoczynamy projekt, który jest robiony po wrocławsku, to znaczy to jest win-win. Każdy tu wygrywa, wygrywa Ossolinę, wygrywa uniwersytet, wygrywa ten obiekt i wygrywa miasto. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolinę. Ten projekt, który zaczynamy, ma zapewnić miejsce dla rozwoju naszej biblioteki, Narodowej Biblioteki Ossolineum. Ten projekt ma zapewnić miejsce dla archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i też pomóc w rozbudowie kampusu na Sołtysowicach. Ten projekt ma przywrócić temu miejscu, w którym jesteśmy, blask, pierwotne funkcje biblioteczne i jeszcze zrealizować parę marzeń, o których zaraz. Co się będzie działo? Przede wszystkim projekt polega na tym, że zamieniamy się budynkami. My dajemy Uniwersytetowi budynek przy ulicy Sołtysowickiej, w którym dzisiaj mamy część naszych działów bibliotecznych. Uniwersytet przenosi na nas własność, ma przenieść, bo to dopiero rozpoczynamy, tego budynku, w którym jesteśmy. W 2026 roku, czyli do końca tego roku, mamy plan, aby przygotować umowę w tej sprawie. Mówimy zamiana, ale to jest wielkie uproszczenie. Jeśli słuchają prawnicy, to oczywiście wiedzą, że to nie jest takie proste. Tu będzie jeszcze szereg zawiłości prawnych. Chcę też powiedzieć, że szereg organów musi się wypowiedzieć w tym procesie, więc to będzie dość skomplikowany prawnie proces, ale policzyliśmy z prawnikami obu stron, że jak najbardziej możliwy do zrealizowania do końca tego roku. Kolejne dwa lata, rok 2027-2028, to jest czas, kiedy będziemy przygotowywać tutaj działania inwestycyjne. Też myślę, że i Uniwersytet będzie zamierzał pewne adaptacje na Sołtysowicach. Rok 2029 to jest czas przeprowadzek. Dla Ossolineum to będzie czas szczególny, bo my nie tylko tutaj, ale będziemy także przeprowadzać się, mamy nadzieję, już do finalizującego projektu Muzeum Książąt Lubomirskich. Więc rok 2029 to jest czas przeprowadzek. Rok 2030 to jest rok uruchomienia tutaj przynajmniej magazynu, ale zakładamy, że także i czytelni, czyli już udostępnienia dla publiczności. Później kolejne 4 lata, czyli do 2034 roku, chcielibyśmy zrealizować pełny remont i udostępnić pełne funkcje tego obiektu, nie tylko biblioteczno-czytelnicze, ale także związane, można powiedzieć, z tym, z takim, no, z różnymi funkcjami publicznymi, które tutaj będą.
1: Dlaczego taka decyzja?
8: Jest to sytuacja, w której Ossolineum poszukiwało obiektu, w którym mogłoby zorganizować czytelnię i Bibliotekę Narodową, a Uniwersytet poszukiwał miejsca na przechowywanie akt archiwalnych.
1: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Robert Olkiewicz.
8: I ta zamiana, czyli zamiana, Uniwersytet oferuje tę dawną bibliotekę uniwersytecką na potrzeby Ossolineum, natomiast zyskuje budynek przy ulicy Sołtysowickiej, to jest na naszym kampusie na ulicy Koszarowej, gdzie w bardzo krótkim czasie możemy go dostosować na potrzeby przechowywania akt archiwalnych.
1: No ale budynek przy Szajnochy Uniwersytet najpierw chciał sprzedać, później właśnie tutaj zrobić archiwum.
8: Tak, oczywiście, natomiast koszty przystosowania tego budynku na potrzeby przechowywania akt archiwalnych były bardzo wysokie. Więc no, tutaj albo trzeba było znaleźć te środki gdzieś, pozyskać z jakiegoś źródła zewnętrznego, albo no, to, co się udało właśnie, że możemy dokonać takiej zamiany. Natomiast no, tutaj sprzedaż tego budynku, jak pani pewnie się orientuje, jest bardzo trudna, dlatego że on jest pod ochroną konserwatora zabytków i to zarówno bryła zewnętrzna, jak i wnętrze tego budynku.
1: A teraz przy Szajnochy co się właściwie dzieje?
8: W tej chwili w budynku jeszcze no, są magazyny biblioteczne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, są też tutaj pracownicy Instytutu Historycznego, dlatego że kończymy remont przy ulicy Szewskiej Instytutu Historycznego i mam nadzieję, że do końca tego roku ten remont zostanie zakończony i będziemy mogli ten budynek opuścić. Również tutaj odbywają się też zajęcia ze studentami.
1: Przy Sołtysowickiej, czy Państwo już mogą powiedzieć na tym etapie, jakiego rodzaju prace dostosowawcze będą konieczne i jakie to są koszty?
8: To jest tylko uzupełnienie regałów na gromadzenie akt, bo on jest przystosowany właśnie do tego, żeby z marszu pełnić funkcję archiwum.
1: zabytkowy budynek w centrum miasta versus budynek no, na obrzeżach miasta, właściwie na terenie kampusu uczelni, ale jednak, czy to rzeczywiście jest równa zamiana?
8: No, to wszystko wynika z potrzeb po prostu. No, ten budynek, uniwersytet nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. Jedynym pomysłem to było to, żeby tu zrobić archiwum, ale to koszty tego były bardzo wysokie. A tam mamy prawie, że tak, no, bezkosztowo, tak? Albo bryła za bryłę. A także, natomiast tutaj, no, ten budynek jest trudny do wykorzystania w jakimkolwiek innym celu. To była biblioteka i może być tu tylko biblioteka albo archiwum, dlatego że, no, konserwator zabytków nie zgodzi się na żadną inną funkcję.
1: Proszę powiedzieć więcej o tym budynku na Sołtysowicach. Czy on już sam w sobie wystarczy jako archiwum uczelni? Jaki to jest obiekt?
8: Tak, to znaczy z tego, co służby techniczne mówią, to ten budynek pokryje całkowicie zapotrzebowanie przynajmniej na najbliższe lata Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Finansowanie, sama zamiana nieruchomości, można powiedzieć, się w jakiś sposób skompensuje. Natomiast remont tego budynku będzie pociągał za sobą znaczne koszty. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum. Jesteśmy we wstępnych rozmowach, przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani minister też podczas jednej wizyty u nas w Ossolineum była też tutaj. W tym obiekcie zaczynamy te rozmowy. Będziemy się starać o środki. Na dzisiaj tych finansów nie mamy, ale zamiana nieruchomości jest nam potrzebna także dlatego, żeby skutecznie starać się o środki, bo trzeba być właścicielem nieruchomości, żeby występować skutecznie o środki na inwestycje w tej nieruchomości i jesteśmy przekonani, że to się uda. Ponadto przychodzi też w najbliższym czasie nowa perspektywa środków europejskich, funduszy norweskich, także będziemy tam się starać, więc myślę, że w przeciągu najbliższych 2 lat zbudujemy już taki bardzo konkretny plan zakresu tego remontu i jego finansowania. No i na końcu marzenie. Marzenie to jest nie tylko biblioteka i czytelnia, to zrobimy na pewno, bo to jest nasz podstawowy cel, no ale także chodzi o to, żeby ta przestrzeń była w jakiś sposób oddana miastu. To jest jedno z takich miejsc w centrum miasta, które może służyć jako przestrzeń ciszy, pracy, skupienia, spędzania czasu, różnych także wydarzeń kulturalnych i takie jest nasze marzenie, żeby tę przestrzeń, żeby bibliotekę przy ulicy Szajnochy przywrócić miastu także w takich funkcjach, które nie będą kolidować z funkcjami bibliotecznymi, ale znacząco uzupełnią, otworzą nas na nową publiczność czytelników, na wrocławian. Myślimy sobie o tym, że ta czytelnia jest na tyle duża, że może zapewnić wolny dostęp do kilkunastu tysięcy nawet książek, więc można sobie wyobrazić, że to będzie taka, no, świetna oferta dla tych, którzy będą chcieli w ten sposób spędzać czas. I wreszcie wydaje się, że jeśli uda się doprowadzić do kompleksowego, a uda się doprowadzić do kompleksowego remontu tego budynku, to jest to też szansa dla rozwoju tej części Starego Miasta. To znaczy, to już nie tylko jest nasza sprawa, ale także całości tej strefy, prawda, ulicy Szajnochy. Wierzymy, że odremontowany budynek pociągnie za sobą, będzie też takim kołem zamachowym dla rozwoju tej części Starego Miasta. 2 słowa może o samym budynku. Został wybudowany z końcem XIX wieku, 1800

0: legalnie, nie można nic innego tutaj zrobić niż magazynów bibliotecznych. Warto może wspomnieć, że Karol Szajnocha, czyli patron tej ulicy, tak się składa, był Ossolińczykiem, w XIX wieku pracował w Ossolineum, był kustoszem. I jeszcze z takich ciekawostek warto dodać, że to właśnie tutaj po II wojnie światowej zostało odtworzone Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum właśnie 80 lat temu w tym budynku, więc są też konteksty historyczne.
1: Ja chciałam zapytać o ten remont, kompleksowy remont, wiem, że za wcześnie na szczegóły, ale o jakich pracach?
0: No tak naprawdę musimy wykonać dużą pracę, żeby dopasować zakres prac. To, co będziemy robić w pierwszym etapie, to na pewno przegląd, wymiana niektórych instalacji, takich jak pożarowe, elektryczne, tak żeby móc też instalacje związane z utrzymywaniem klimatu wewnątrz budynku, tak żeby móc tutaj w miarę pilnie wprowadzić nasze zbiory biblioteczne. I to będzie ten pierwszy element tego remontu. Natomiast w takim standardzie docelowym, w połowie lat 30. tego wieku, wyobrażam sobie, że ten budynek jest kompleksowo odremontowany, to znaczy i elewacja, i no, konstrukcja tutaj jest dość dobra, tak to sprawdzaliśmy już w tej fazie przygotowawczej, ale także wnętrza, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, to jest bardzo ważne. Cała infrastruktura związana z udostępnianiem dużej ilości książek, także w wolnym dostępie, możliwość organizowania różnych wydarzeń kulturalnych, spędzania być może czasu przez wrocławian, czasem w takiej, teraz myślę, że wielu ludzi też szuka takiego miejsca skupienia. Rynek jest generalnie dość głośnym miejscem, a tu chcielibyśmy stworzyć taką strefę ciszy, gdzie można wejść, poczytać książkę, nawet w późnych godzinach, pouczyć się do egzaminu, trochę od tego zgiełku miasta odejść, a książki to są takie obiekty, które działają też terapeutycznie często dla ludzi, prawda? Pozwalają się skupić, wyciszyć, doświadczyć czegoś bardzo przyjemnego.
1: A jakie zbiory Biblioteki Ossolineum wrocławianie będą mogli czytać przy Szajnochy?
2: Na Szajnochy przeniesiemy zbiory, które zakupiliśmy czy wpłynęły do naszych magazynów po 1945 roku. Chcemy jakąś taką dla odbiorców mieć czytelną cezurę czasową, żeby wiedzieli, co tutaj będą mogli znaleźć. Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektorka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich do spraw Biblioteki Ossolineum. Do tej pory mieliśmy podzielone trochę zbiory. Te nowe zbiory książkowe były dostępne na ulicy Szewskiej, a czasopisma na ulicy Sołtysowickiej. Natomiast no, cały czas pozostaną na ulicy Szewskiej zbiory specjalne, czyli rękopisy, stare druki, kartografia, dokumenty życia społecznego. Natomiast tu zaprosimy czytelników do tych nowych książek wydanych po 1945 roku lub wtedy, które wpłynęły do Ossolineum. Liczymy też na to, że tutaj jest dużo większa czytelnia, ta przestrzeń na czytelnię główną, że będziemy mogli też dostosować to tak do wymogów współczesnego świata i zrobić znacznie większy księgozbiór, udostępnić w tak zwanym wolnym dostępie, czyli że czytelnik nie będzie musiał zamawiać książki przez system biblioteczny, tylko będzie mógł podejść do półki, wziąć sobie książkę, usiąść, poczytać. Zapewnimy na pewno też wygodne miejsca i do lektury, i do swobodnej pracy. Wiadomo, że te różne instytucje publiczne, takie jak czy właśnie biblioteki, czy muzea, chcą też pełnić funkcję tego trzeciego miejsca, gdzie można właśnie poczytać, potem wyjść gdzieś z przyjaciółmi, czy spotkać się nawet przy lekturze, porozmawiać, czy popracować nad swoimi własnymi materiałami. Natomiast no, od kilku lat borykamy się już z problemem miejsca na nowe nabytki. To jest nasz największy zasób, najbardziej z niego osoby korzystają. Jesteśmy też bardzo blisko naszej głównej siedziby, prawda, na Szewskiej. To jest tylko przejście przez Plac Solny i Rynek, więc mamy nadzieję, że to też użytkownicy nasi docenią.
1: To są książki dotyczące sztuki, historii?
2: Mamy zbiory humanistyczne, czyli mamy literaturoznawstwo, literaturę piękną, literaturę popularną, właśnie historia, historia sztuki, politologia, socjologia, no też trochę religioznawstwa, tak? Głównie książki z zakresu humanistyki. Mamy też podstawowe opracowania dotyczące innych dziedzin wiedzy, ale zasadniczo nasz profil to jest humanistyczny.
1: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego działała przy ulicy Szajnochy od 1945 roku. 13 lat temu zaczęła się jej przeprowadzka do budynku przy Joliot-Curie.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.

0: Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
1: Aktywnie we Wrocławiu.
2: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
0: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
2: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu takiemu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
0: To we wrześniu?
2: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
0: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
2: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
0: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
2: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
0: Jakie to na przykład wydarzenia?
2: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance'y, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
3: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
0: Wrocław Tańczy, jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
3: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu. We wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w załogach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
4: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
0: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
4: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu. W tym czasie właśnie od kwietnia do września wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca. Komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej niewidzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia. Po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
0: na rynku?
4: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie. Natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte. Próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
0: Czyli to jest tak, że część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły, a co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
4: Dobrze, zapowiadane, zaplanowane wydarzenia, już o nich opowiem. Wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja, pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja, warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja, Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu, już mówię co dalej, w czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu w Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki. Można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszenia propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
0: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
4: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
0: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
5: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać, ale to się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mogę stwierdzić wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak, a więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
0: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
5: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach, że mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie jest wspólnotowość, gremialność, no jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba mieć po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
0: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
5: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych, no takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku, dla w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, w którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
0: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
0: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
1: Aktywnie na Dolnym Śląsku. Śląsku.
6: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
0: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
6: Pierwsze odcinki Dolnośląskie cyklostrady w tym roku są... będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzję PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
0: To już trochę trwa.
6: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie z środków własnych i ze środków unijnych.
0: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
6: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków, chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem: jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie, mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny, spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolorowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi. W Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
0: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
7: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
0: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
7: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja polsko-czeska, czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
0: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
7: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko setka. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy. Bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
0: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
7: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
0: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek, a ja zapraszam Was do słuchania kolejnych programów Tydzień we Wrocławiu, bo ten dobiega już końca. Dzięki za dziś i mam nadzieję, słyszymy się wkrótce.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To się porobiło, bo niedziela jeszcze cieplejsza. Od soboty 25 stopni na wschodzie, 27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Święto Konstytucji 3 maja.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Wilki w Radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńczych ognisk przypominają. Sam ten zapach już jest przyjemny, prawda? Pieczony chleb. Mniam, mniam. Laura Brenninga, Gloria.

0: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddy za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

0: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
3: Dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. Tu radio Złote Przeboje, gramy energetycznie. Za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj... To będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Nic, tylko korzystać z pogody. 24 stopnie w Rzeszowie, 25 w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 27 w Łodzi, Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, 29 w Trójmieście. Do tego sporo słońca, delikatne chmury i bez deszczu. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Te wszystkie temperatury to oczywiście po południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. Radio Złote Przeboje. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonanie już teraz w Radio Złote Przeboje.

Hole Notes w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie bracie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją w internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV. Honda.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: To jest radio Złote Przyjaciół.

Kombi w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi Łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50 zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Trwa majówka z Radiem Złote Przyboje. R.I.M. już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym wiadomość.
1: Radio Złote Przyboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see.
2: Autopromocja.
0: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Renew.
0: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Reklama.
6: Niedziela, 3 dzień maja, w kalendarzu 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje gra. Na to teraz wiadomości.
7: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
8: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
7: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
9: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te 2 bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
7: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest 2 za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27, 28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy 3 dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
3: Radio Złote Przeboje.
6: Foreigner. 3 minuty po godzinie 10. Tak sobie 10 zaczynamy.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut po 10, Everything But The Girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu. Ja to rozumiem, rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki, bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych. Po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze. No bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego, jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: Belinda Carlisle nam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj. Tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy Maj. Can't take my eyes off you. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku. Stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Mouse wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Rytmix w Radiu Złote przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

0: Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
11: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
12: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
11: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
13: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
11: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
13: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
11: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
9: Pogoda na weekend.
10: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie, 25 stopni na wschodzie, 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27, w Wielkopolsce 28, a na Pomorzu i w Zachodniopomorskim nawet do 29. I sporo słońca do tego.
14: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
10: Mamy dla was naj na maj, w Złotej Piątce u mnie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie. Radio Złote
15: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
2: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Weronika Brodka w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej naj na maj. Przeboje, w których maj wybrzmiewa w różnych konfiguracjach. Spending My Time będzie teraz. Fantastyczne nagranie, nieco wspominkowe o spędzaniu lub traceniu czasu na rozmyślanie nad różnymi kwestiami. No idealne na majówkę. Być może była to najbardziej pechowa piosenka Roxette, bo ona na listach przebojów w USA przeszła właściwie bez echa. Tak twórca nagrania Pergasl to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaren!
5: Kto?
6: Woltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Tato, zabrakło dla lalek domku.
19: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
20: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
21: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
22: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
23: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Max.

Tu Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach w południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.

0: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
1: Jeden wieczór, dwa koncerty.
0: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
2: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
7: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto Przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
12: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
13: Dlaczego ważna? No,
14: jesteśmy jest... Polakami.
13: No chcemy, no.
15: No przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
13: ale
15: wpisać.
13: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
16: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa, zaraz po Ameryce.
15: No tak, ale to za szybą przecież.
16: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
15: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
16: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
12: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00, wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Pogoda.
11: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęca was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ależ się zasłuchałem w tej piosence. Wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No, gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

0: Ona ostatnio nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12.
1: Naj na maj,
0: czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. I chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na dwa duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka.
1: Laj na maj.
0: To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w Twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
15: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
15: No.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąsze sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobietę na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex, Sex Bomb.

To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
13: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
15: Bardziej bieganie, świętowanie.
16: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
15: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
16: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
14: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
17: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
14: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
18: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
14: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
0: Pogoda.
13: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
19: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
13: 3 minuty po godzinie 13:00 porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Ach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky, a to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

0: To nie tylko muzyk, ale także kolok, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 14.
1: Naj na maj.
0: Naj na maj, czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take.
1: Laj na maj.
0: To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Reklama.

Filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam do 27.
11: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 3 minuty po godzinie 14, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan, The Cranberries. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu i myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkach.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
6: O czym warto pamiętać podczas majówki? Grill, relaks i znajomi. A po majówce zadbaj o klimatyzację w twojej Toyocie. Przy każdym pakiecie serwisu klimatyzacji otrzymasz ozonowanie gratis i bezpłatną laserową kontrolę geometrii w autoryzowanym serwisie Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich. Umów się wygodnie przez internet na toyotawroclawbielany.pl. Zaprasza dr Nowakowski.

0: To gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyce, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut, 15.
1: Laj na maj.
0: Naj na maj, teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa. Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze. No i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. All my love, sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad miliard wyświetleń i odsłuchów.
1: Laj na maj.
0: To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brella.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: Tato, zabrakło dla lalek domku.
12: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
13: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
14: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeniu objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
24: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
25: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Reklama.
26: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

Cudownie tego numeru słuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beats.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje, do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
14: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
13: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
15: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
13: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski. Jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
16: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
13: Pisemny Polski jutro o 9:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. 3 minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami. We'll be right back.

dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała, no taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać się na latach 90. Ostatnio natrafiłem na takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich numerów. No i okazuje się, że w pierwszej 20 znalazła się ta piosenka. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i słynne Budzikom Śmierć. A te budziki to jutro na pewno po majówce się nam przydadzą.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Tennessee. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.

0: To jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w pół do czwartej.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu.
2: Samki na piasku, gdy pełno w szkle, poranna witaj zmian.
0: No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
3: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do domu, dyrektor Domu Kultury mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
12: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
13: Jeden wieczór, dwa koncerty.
12: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
14: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklobiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shakin' Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy, taka pogoda, że aż człowiek postanowił przejechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
2: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale możesz zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę, Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20.

0: tego można słuchać i słuchać, bo to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą po majówce.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na planie daję z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
8: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
9: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
8: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
10: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
11: I kondycja się poprawia.
12: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
11: To jest najważniejszy chyba
10: dokument,
11: prawda? I to trzeba cenić.
8: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
13: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
8: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
14: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
8: Mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
17: Pogoda.
18: Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
16: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
18: Dzień dobry, podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Stalmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

0: Połączenie hip-hopu z gospelem to musiał być Coolio w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Laj na maj.
0: Jeśli myślicie, że tylko w Polsce mogą istnieć dwa zespoły, które nazywają się praktycznie tak samo, jak na przykład w przypadku kombi, czy też oddziału zamkniętego, no to nie. Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool, czy też Rasputin, zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były trzy składy Bonnie M. Więc ja już unikam czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: kształt promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Shanana Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radio Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radio Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
12: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
11: Grzybica?
12: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
11: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
12: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
11: I jak ładnie się błyszczy.
12: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
11: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
12: Pirolam Lakier.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał, co i jak śpiewać. No i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: takich dźwiękach człowiek już wie, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Reklama.
7: Niedziela, 17:00, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
9: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
10: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
9: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
11: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
9: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
8: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
12: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
8: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
7: Pogoda. Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
14: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
7: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla Was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

0: Woman i Ole, no nie, teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złota Przeboje teraz posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

0: Radiu Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski, a wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. On powiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list, zaproszenie od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici. Okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
8: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
7: Grzybica?
8: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
7: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
8: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
7: I jak ładnie się błyszczy.
8: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
7: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
9: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
14: Jeden wieczór, dwa koncerty.
13: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
15: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: To co, Marian? Rowery?
18: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
17: A raty jakie mają?
18: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
18: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: I tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili iść dalej, ale zmienili nazwę, no a także muzyczny styl, no bo od tamtecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rytmów. I opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla Was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

Dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.

0: KFC.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
9: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
8: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
10: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
8: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: Tak brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, a więc sen się spełni od grupy Kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji. Stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Niedawno zmieniłem, że tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Dwa rzeczy po prostu można kupić, można stracić, po prostu są, ale nie muszą być.
0: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone, w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. To on postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobił show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Liz Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy, holy day.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A

0: ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gotowi na majówkę?
19: Tak!
18: Hamak?
19: Jest!
18: Grill?
19: Jest!
18: Zdrabki i gry Lotto?
19: Są!
20: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: W Radiu Złote Przeboje fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie. I mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
14: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające Radia Złote Przeboje, wracające na przykład teraz samochodem do domów. Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że nie jedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc budka suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugowski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo zacny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton, John Travolta, Summer Nights.

0: Jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak.
1: Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie.
0: A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: to był jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
3: Witam Was gorąco, Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień we Wrocławiu. Dowiecie się z niego, co powstanie w dawnej bibliotece uniwersyteckiej przy ulicy Szajnochy. Będzie też o tańczeniu w różnych miejscach Wrocławia, czy o nowych trasach rowerowych na Dolnym Śląsku. Powiemy również o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
4: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
3: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
5: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
3: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
5: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu, taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. To już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów, takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to jest są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
3: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
5: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
3: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
5: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby Szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
3: Do tematów rowerowych będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień we Wrocławiu, ale teraz czas na informacje o tym, co ważnego działo się we Wrocławiu w ciągu ostatnich dni.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu. Poniedziałek.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Na bezpłatną pomoc neonatologów, neurologów, kardiologów, chirurgów dziecięcych i psychologów mogą liczyć wrocławskie rodziny. Miasto ruszyło z kolejną edycją programu, który pomaga im zmierzyć się z trudnymi diagnozami w ciąży lub tuż po narodzinach. Program realizują szpitale przy ulicy Borowskiej, Warszawskiej i placówka przy Zwycięskiej. A w trzech gabinetach bezpłatnie wykastrujecie i zaczipujecie swoje psy lub koty. Do miejskiego programu zgłosiły się placówki przy ulicach Połuckiej, Zachodniej i Rybnickiej. Akcja potrwa do 10 grudnia lub wyczerpania środków na ten cel.
2: Wtorek.
0: Po majówce ruszy remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej we Wrocławiu, ale pierwsze zmiany czekają kierowców już w sobotę. Fragmenty ulic Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej staną się jednokierunkowe, by ograniczyć przejazdy ciężarówek przez Brochów. Sprawdźmy, co wrocławianie jedli i pili kiedyś. Czy myli ręce przed jedzeniem i czy używali widelców? Na te wszystkie pytania odpowiada Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni, którą można oglądać teraz w Arsenale. Zachęca kuratorka wystawy Agata Maciończyk.
6: Można zobaczyć wizerunki aromatycznych, pachnących produktów spożywczych, a przy stacji sensorycznej można poznać ich zapachy.
0: Na wystawie zobaczycie też dawną przestrzeń do przygotowywania jedzenia czy karczmy.
2: Środa.
0: Po 8 godzinach obrad wrocławscy radni udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Przeciwni byli tylko radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Naprawmy Przyszłość. Nieoficjalnie mówi się, że radni Koalicji Obywatelskiej poparli Jacka Sutryka w zamian za wymianę wiceprezydentów. Teraz o nowościach na wrocławskich Sołtysowicach. W filii miejskiej biblioteki zostało otwarte Centrum Aktywności Lokalnej. To już 27 miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i integrować.
2: Czwartek.
0: Wrocław ma teraz jeden całodobowy numer interwencyjny, pod który można zgłaszać niebezpieczne czy niepokojące sytuacje dotyczące dzikich zwierząt. Trafią one do zatrudnionego przez miasto fachowca, tłumaczy Małgorzata Dziemianowicz z wrocławskiego magistratu.
7: Ten specjalista przyjeżdża na miejsce w przypadku, gdy faktycznie doszło do czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, w oparciu o swoją wiedzę, zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy.
0: Ranne czy chore zwierzęta przekazywane są do ośrodka rehabilitacji w Tomaszowie Bolesławieckim.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu, a teraz już czas na obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
2: Ciekawe wydarzenie w we Wrocławiu.
4: Festiwal, jak zawsze, na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. A teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które, nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa. I właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angela Badalamenti przygotował dla Davida Lynch'a przy okazji serialu Twin Peaks. W tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła. Więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
3: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekt.
4: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Będzie można obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekendy dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek, Leśnica, właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie.
3: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
4: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, i tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje, już jest w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przejedzie, ale przejedzie jej kino. To jest wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności.
3: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji. Czy może nawet jeszcze szybciej?
4: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmowego. Kanyńskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce. No i cały program ogłaszamy 7 lipca. w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
3: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
3: Uniwersytet Wrocławski pozbywa się tak zwanego Hogwartu, czyli gmachu dawnej biblioteki przy ulicy Szajnochy. Budynek nie będzie jednak sprzedany, a wymieniony na inny. List intencyjny w tej sprawie rektor uczelni podpisał z dyrektorem Ossolineum. U nas teraz posłuchacie o szczegółach tej planowanej transakcji.
2: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
8: Teraz rozpoczynamy projekt, który jest robiony po wrocławsku, to znaczy to jest win-win. Każdy tu wygrywa. Wygrywa Ossolineum, wygrywa uniwersytet, wygrywa ten obiekt i wygrywa miasto. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum. Ten projekt, który zaczynamy, ma zapewnić miejsce dla rozwoju naszej biblioteki, Narodowej Biblioteki Ossolineum. Ten projekt ma zapewnić miejsce dla archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i też pomóc w rozbudowie kampusu na Sołtysowicach. Ten projekt ma przywrócić temu miejscu, w którym jesteśmy, blask, pierwotne funkcje biblioteczne i jeszcze zrealizować parę marzeń, o których zaraz. Co się będzie działo? Przede wszystkim projekt polega na tym, że zamieniamy się budynkami. My dajemy Uniwersytetowi budynek przy ulicy Sołtysowickiej, w którym dzisiaj mamy część naszych działów bibliotecznych. Uniwersytet przenosi na nas własność, ma przenieść, bo to dopiero rozpoczynamy, tego budynku, w którym jesteśmy. W 2026 roku, czyli do końca tego roku, mamy plan, aby przygotować umowę w tej sprawie. Mówimy zamiana, ale to jest wielkie uproszczenie. Jeśli słuchają prawnicy, to oczywiście wiedzą, że to nie jest takie proste. Tu będzie jeszcze szereg zawiłości prawnych. Chcę też powiedzieć, że szereg organów musi się wypowiedzieć w tym procesie, więc to będzie dość skomplikowany prawnie proces, ale policzyliśmy z prawnikami obu stron, że jak najbardziej możliwy do zrealizowania do końca tego roku. Kolejne dwa lata, rok 2027-2028, to jest czas, kiedy będziemy przygotowywać tutaj działania inwestycyjne. Też myślę, że i uniwersytet będzie zamierzał pewne adaptacje na Sołtysowicach. Rok 2029 to jest czas przeprowadzek. Dla Ossolineum to będzie czas szczególny, bo my nie tylko tutaj, ale będziemy także przeprowadzać się, mamy nadzieję, już do finalizującego projektu Muzeum Książąt Lubomirskich. Więc rok 2029 to jest czas przeprowadzek. Rok 2030 to jest rok uruchomienia tutaj przynajmniej magazynu, ale zakładamy, że także i czytelni, czyli już udostępnienia dla publiczności. Później kolejne 4 lata, czyli do 2034 roku, chcielibyśmy zrealizować pełny remont i udostępnić pełne funkcje tego obiektu, nie tylko biblioteczno-czytelnicze, ale także związane, można powiedzieć, z tym, z różnymi funkcjami publicznymi, które tutaj będą.
3: Dlaczego taka decyzja?
9: Jest to sytuacja, w której Ossolineum poszukiwało obiektu, w którym mogłoby zorganizować czytelnię i Bibliotekę Narodową, a Uniwersytet poszukiwał miejsca na przechowywanie akt archiwalnych.
3: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Robert Olkiewicz.
9: I ta zamiana, czyli zamiana, Uniwersytet oferuje tę dawną bibliotekę uniwersytecką na potrzeby Ossolineum, natomiast zyskuje budynek przy ulicy Sołtysowickiej, to jest na naszym kampusie na ulicy Koszarowej, gdzie w bardzo krótkim czasie możemy go dostosować na potrzeby przechowywania akt archiwalnych.
3: No ale budynek przy Szajnochy Uniwersytet najpierw chciał sprzedać, później właśnie tutaj zrobić archiwum.
9: Tak, oczywiście, natomiast koszty przystosowania tego budynku na potrzeby przechowywania akt archiwalnych były bardzo wysokie. Więc no, tutaj albo trzeba było znaleźć te środki gdzieś, pozyskać z jakiegoś źródła zewnętrznego, albo no, to, co się udało właśnie, że możemy dokonać takiej zamiany. Natomiast no, tutaj sprzedaż tego budynku, jak pani pewnie się orientuje, jest bardzo trudna dlatego, że on jest pod ochroną konserwatora zabytków i to zarówno bryła zewnętrzna, jak i wnętrze tego budynku.
3: A teraz przy Szajnochy co się właściwie dzieje?
9: W tej chwili w budynku jeszcze są magazyny biblioteczne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, są też tutaj pracownicy Instytutu Historycznego, dlatego że kończymy remont przy ulicy Szewskiej Instytutu Historycznego i mam nadzieję, że do końca tego roku ten remont zostanie zakończony i będziemy mogli ten budynek opuścić. Również tutaj odbywają się też zajęcia ze studentami.
3: Przy Sołtysowickiej, czy Państwo już mogą powiedzieć na tym etapie, jakiego rodzaju prace dostosowawcze będą konieczne i jakie to są koszty?
9: To jest tylko uzupełnienie regałów na gromadzenie akt, bo on jest przystosowany właśnie do tego, żeby z marszu pełnić funkcję archiwum.
3: Zabytkowy budynek w centrum miasta versus budynek na obrzeżach miasta, właściwie na terenie kampusu uczelni, ale jednak, czy to rzeczywiście jest równa zamiana?
9: To wszystko wynika z potrzeb po prostu. Ten budynek, uniwersytet nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. Jedynym pomysłem to było to, żeby tu zrobić archiwum, ale to koszty tego były bardzo wysokie. A tam mamy prawie, że bezkosztowo, tak? Albo bryła za bryłę. Ten budynek jest trudny do wykorzystania w jakimkolwiek innym celu. To była biblioteka i może być tu tylko biblioteka albo archiwum, dlatego że konserwator zabytków nie zgodzi się na żadną inną funkcję.
3: Proszę powiedzieć więcej o tym budynku na Sołtysowicach. Czy on już sam w sobie wystarczy jako archiwum uczelni? Jaki to jest obiekt wielki?
9: Tak, to znaczy z tego, co służby techniczne mówią, to ten budynek pokryje całkowicie zapotrzebowanie przynajmniej na najbliższe lata Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Finansowanie, sama zamiana nieruchomości, można powiedzieć, się w jakiś sposób skompensuje. Natomiast remont tego budynku będzie pociągał za sobą znaczne koszty. Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum. Jesteśmy we wstępnych rozmowach, przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani minister też podczas jednej wizyty u nas w Ossolineum była też tutaj. W tym obiekcie zaczynamy te rozmowy. Będziemy się starać o środki. Na dzisiaj tych finansów nie mamy, ale zamiana nieruchomości jest nam potrzebna także dlatego, żeby skutecznie starać się o środki, bo trzeba być właścicielem nieruchomości, żeby występować skutecznie o środki na inwestycje w tej nieruchomości i jesteśmy przekonani, że to się uda. Ponadto przychodzi też w najbliższym czasie nowa perspektywa środków europejskich, funduszy norweskich, także będziemy tam się starać, więc myślę, że w przeciągu najbliższych 2 lat zbudujemy już taki bardzo konkretny plan zakresu tego remontu i jego finansowania. No i na końcu marzenie. Marzenie to jest nie tylko biblioteka i czytelnia, to zrobimy na pewno, bo to jest nasz podstawowy cel, ale także chodzi o to, żeby ta przestrzeń była w jakiś sposób oddana miastu. To jest jedno z takich miejsc w centrum miasta, które może służyć jako przestrzeń ciszy, pracy, skupienia, spędzania czasu, różnych także wydarzeń kulturalnych i takie jest nasze marzenie, żeby tę przestrzeń, żeby bibliotekę przy ulicy Szajnochy przywrócić miastu także w takich funkcjach, które nie będą kolidować z funkcjami bibliotecznymi, ale znacząco uzupełnią, otworzą nas na nową publiczność czytelników, na wrocławian. Myślimy sobie o tym, że ta czytelnia jest na tyle duża, że może zapewnić wolny dostęp do kilkunastu tysięcy nawet książek, więc można sobie wyobrazić, że to będzie taka świetna oferta dla tych, którzy będą chcieli w ten sposób spędzać czas. I wreszcie wydaje się, że jeśli uda się doprowadzić do kompleksowego, a uda się doprowadzić do kompleksowego remontu tego budynku, to jest to też szansa dla rozwoju tej części Starego Miasta. To znaczy, to już nie tylko jest nasza sprawa, ale także całości tej strefy, prawda, ulicy Szajnochy. Wierzymy, że odremontowany budynek pociągnie za sobą, będzie też takim kołem zamachowym dla rozwoju tej części Starego Miasta. 2 słowa może o samym budynku. Został wybudowany z końcem XIX wieku. 1891 to był czas zakończenia tej budowy. Styl neogotycki, architekt Richard Pliedemann, radca budowlany miasta Wrocławia. Budynek powstał jako kasa miejska, ale od razu z funkcjami bibliotecznymi. To, co jest unikalne, to właśnie systemy magazynowe, które są XIX-wieczne. Część była uzupełniana potem, ale część jest jeszcze XIX-wieczna. One są zabytkiem i to jest właściwie jedyna szansa na to, żeby ten obiekt w ogóle funkcjonował, bo legalnie nie można nic innego tutaj zrobić niż magazynów bibliotecznych. Warto może wspomnieć, że Karol Szajnocha, czyli patron tej ulicy, tak się składa, był Ossolińczykiem, w XIX wieku pracował w Ossolineum, był kustoszem. I jeszcze z takich ciekawostek warto dodać, że to właśnie tutaj po II wojnie światowej zostało odtworzone Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum właśnie 80 lat temu w tym budynku, więc są też konteksty historyczne.
3: Ja chciałam zapytać o ten remont, kompleksowy remont. Wiem, że za wcześnie na szczegóły, ale o jakich pracach?
8: No tak naprawdę musimy wykonać dużą pracę, żeby dopasować zakres prac. To, co będziemy robić w pierwszym etapie, to na pewno przegląd, wymiana niektórych instalacji, takich jak pożarowe, elektryczne, tak żeby móc też instalacje związane z utrzymywaniem klimatu wewnątrz budynku, tak żeby móc tutaj w miarę pilnie wprowadzić nasze zbiory biblioteczne. I to będzie ten pierwszy element tego remontu. Natomiast w takim standardzie docelowym, w połowie lat 30. tego wieku, wyobrażam sobie, że ten budynek jest kompleksowo odremontowany, to znaczy i elewacja, i no, konstrukcja tutaj jest dość dobra, tak to sprawdzaliśmy już w tej fazie przygotowawczej, ale także wnętrza, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, to jest bardzo ważne. Cała infrastruktura związana z udostępnianiem dużej ilości książek, także w wolnym dostępie, możliwość organizowania różnych wydarzeń kulturalnych, spędzania być może czasu przez wrocławian, czasem w takiej, teraz myślę, że wielu ludzi też szuka takiego miejsca skupienia. Rynek jest generalnie dość głośnym miejscem, a tu chcielibyśmy stworzyć taką strefę ciszy, gdzie można wejść, poczytać książkę, nawet w późnych godzinach, pouczyć się do egzaminu, trochę od tego zgiełku miasta odejść, a książki to są takie obiekty, które działają też terapeutycznie często dla ludzi, prawda? Pozwalają się skupić, wyciszyć, doświadczyć czegoś bardzo przyjemnego.
3: A jakie zbiory Biblioteki Ossolineum wrocławianie będą mogli czytać przy Szajnochy?
10: Na Szajnochy przeniesiemy zbiory, które zakupiliśmy czy wpłynęły do naszych magazynów po 1945 roku. Chcemy jakąś taką dla odbiorców mieć czytelną cezurę czasową, żeby wiedzieli, co tutaj będą mogli znaleźć. Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektorka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich do spraw Biblioteki Ossolineum. Do tej pory mieliśmy podzielone trochę zbiory. Te nowe zbiory książkowe były dostępne na ulicy Szewskiej, a czasopisma na ulicy Sołtysowickiej. Natomiast no, cały czas pozostaną na ulicy Szewskiej zbiory specjalne, czyli rękopisy, stare druki, kartografia, dokumenty życia społecznego. Natomiast tu zaprosimy czytelników do tych nowych książek wydanych po 1945 roku lub wtedy, które wpłynęły do Ossolineum. Liczymy też na to, że tutaj jest dużo większa czytelnia, ta przestrzeń na czytelnię główną, że będziemy mogli też dostosować to tak do wymogów współczesnego świata i zrobić znacznie większy księgozbiór, udostępnić w tak zwanym wolnym dostępie, czyli że czytelnik nie będzie musiał zamawiać książki przez system biblioteczny, tylko będzie mógł podejść do półki, wziąć sobie książkę, usiąść, poczytać. Zapewnimy na pewno też wygodne miejsca i do lektury, i do swobodnej pracy. Wiadomo, że te różne instytucje publiczne, takie jak czy właśnie biblioteki, czy muzea, chcą też pełnić funkcję tego trzeciego miejsca, gdzie można właśnie poczytać, potem wyjść gdzieś z przyjaciółmi, czy spotkać się nawet przy lekturze, porozmawiać, czy popracować nad swoimi własnymi materiałami. Natomiast no, od kilku lat borykamy się już z problemem miejsca na nowe nabytki. To jest nasz największy zasób, najbardziej z niego osoby korzystają. Jesteśmy też bardzo blisko naszej głównej siedziby, prawda, na Szewskiej. To jest tylko przejście przez Plac Solny i Rynek, więc mamy nadzieję, że to też użytkownicy nasi docenią.
3: To są książki dotyczące sztuki, historii?
10: Mamy zbiory humanistyczne, czyli mamy literaturoznawstwo, literaturę piękną, literaturę popularną, właśnie historia, historia sztuki, politologia, socjologia, no też trochę religioznawstwa, tak? Głównie książki z zakresu humanistyki. Mamy też podstawowe opracowania dotyczące innych dziedzin wiedzy, ale zasadniczo nasz profil to jest humanistyczny.
3: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego działała przy ulicy Szajnochy od 1945 roku. 13 lat temu zaczęła się jej przeprowadzka do budynku przy Joliot-Curie.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
3: Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
11: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
3: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
11: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
3: To we wrześniu?
11: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład były już w Poznaniu, w Łodzi,

0: popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
1: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
0: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
1: Jakie to na przykład wydarzenia?
0: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
2: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
2: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu, a we wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny no właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w załówkach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
3: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
1: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
3: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu. W tym czasie właśnie od kwietnia do września wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca. Komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
1: na rynku?
3: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie, natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte, próbować po prostu prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły

0: nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
1: Czyli to jest tak, że część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły. A co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
0: Dobrze, zapowiadane, zaplanowane wydarzenia, już o nich opowiem. Wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu, już mówię co dalej, w czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki. Można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
1: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
0: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
1: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
2: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale to się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mogę teraz już wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak? A więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
1: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
2: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach, że mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie z wspólnotowość, gremialność no jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
1: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
2: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych, no takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku, dla w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, w którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac no, światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już no sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
1: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
3: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
4: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
1: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
4: Pierwsze odcinki Dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy cały program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
1: To już trochę trwa.
4: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie z środków własnych i ze środków unijnych.
1: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
4: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków, chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis. Wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesienki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem: jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry? Tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Lacenz jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych, turystycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych. Patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, my jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
5: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
1: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
5: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup i zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
5: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym, albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
1: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
5: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
1: A zapraszał do tego organizator Bike Marathon Maciej Grabek, a ja zapraszam Was do słuchania kolejnych programów Tydzień we Wrocławiu, bo ten dobiega już końca. Dzięki za dziś i mam nadzieję, słyszymy się wkrótce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.